się, właśnie nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się.

job.

nie chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się, bo cię nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają.

0: pewien Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Gdzie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

Cześć, minęła 22. Maciej Bancerz za mikrofonem, realizuje Weronika Pawlaka, przed wami You've Got The Vibe. Nie wiem, kiedy ostatnio słyszeliśmy się na żywo, chyba w ubiegłym, nie, dwa tygodnie temu, więc czas

zaległości. W międzyczasie odwiedziłem parę fajnych miejsc, o których opowiem w drugiej części audycji. Tymczasem kilka nowości na dobre rozgrzanie. Jest to Max Cooper, którego miałem okazję już w Warszawie oglądać, a był też na m.in. Tauron Nowa Muzyka, gdzie pokazuje zawsze swoje audiowizualne show. Właśnie wydał AO, nowy utwór razem z Rival Consoles, ale także wydał Fabric Presents Max Cooper i zagrał 8-godzinnego seta właśnie w tym klubie Fabric w Londynie. My słyszymy właśnie ten utwór, o którym wspominałem, a za chwilę przejdziemy do gwiazdy, która się okazała przyszłorocznym headlinerem festiwalu Primavera w Barcelonie, czyli Caroline Polaczek razem z Angelą i Sebastian Love Triangle.

Jakby kto pytał, to jestem Tim Pizza Makłowicz, a my teraz słyszymy Tame Impala i w remiksie najnowszym ich wielkiego hitu z ostatniego albumu, czyli Loser. Utwór, co ciekawe, pojawił się nawet w ostatnim Spider-Manie z Marvel Cinematic Universe. Tymczasem my słyszymy remiks właśnie duetów Cukers, którzy chyba w Polsce jeszcze nie zagrali, ale myślę, że warto na nich się wybrać. Dość świeże jest to, więc zostawiam was z tym utworem w tej wersji. Mam nadzieję, że wkręci was delikatnie w imprezowy nastrój, bo już za chwilę będzie Daseteria After Hours Explicit od Madonny i Charlie XCX.

Brainwasha Global. To jest właśnie artysta, który wystąpi już w ten piątek na Oczki w Warszawie. I bardzo bym chciał móc akurat go wtedy zobaczyć, jednak jestem na jeszcze ciekawszym koncercie, o którym wspomnę dopiero pod koniec audycji, więc zostańcie z nami aż do 23. Przypomnę, że mówi Maciej Wancerz, realizuje Weronika Pawlaka, my słyszymy Brainwasher, wejdziecie Global, który wystąpią w Warszawie. A oprócz tego, kto wystąpi, mogę wspomnieć, kto wystąpił w sobotę na Unsoundzie, na imprezie o nazwie FUR w Jasnej 1. Wystąpiła m.in. VTSS, która była oczywiście najjaśniejszym punktem wieczoru, i z jej selekcji kilka utworów dzisiaj wam zaprezentuję, żebyście poczuli się trochę w klimacie tej imprezy, zanim o niej bardziej opowiem, więc będzie to Well Sheer Belly Dancing.

Sheer Belly Dancing. Well też jest na V i też na 3 litery, jednak to VDSS jest na 4, przepraszam, źle policzyłem, bo się powtarzają. Więc 3 różne, możemy to podciągnąć. Za chwilę właśnie już teraz słyszymy Two Times Dmitri Vegas, Steph Aoki, Ann Lee, Sound of Legend. Co prawda oczywiście w innej wersji, tak samo jak ten utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, był pięknie zremiksowany typowym dla VDSS. Sexy hard techno vibe, tak bym to nazwał, ale oczywiście ciężko załatkować jakiegokolwiek artystę, więc ona jest po prostu sobą i warto zobaczyć jej sety, szczególnie w ramach Han Soundu, który też oczywiście polecam, mimo że nie byłem tam w ramach żadnej współpracy. Jednak mam wrażenie, że była to noc warta właśnie wydania niewielkiej kwoty, chyba 70 zł z rezerwacją biletu online. Z tego co wiem, to Han Sound już trwa ponad kilkanaście lat, więc spotkałem kogoś, ktoś z Wielkiej Brytanii, był już 12 lat razy w Polsce na Han Soundzie. Co prawda jego korzenie bardziej sięgają Krakowa, w Warszawie teraz jest też, bo właśnie ta część warszawska była teraz. Z tego co wiem, to w ten weekend jest wyjazd z Warszawy przez Kielce do Krakowa specjalnym ansaudowym pociągiem, w ramach którego po drodze w Kielcach zatrzymujecie się na koncert, a cały pociąg jest właśnie specjalnie też przygotowany w atrakcji razem z muzykami. Zapamiętałem tylko, że Zbigniew gra na akordeonie, więc kimkolwiek ten Zbigniew jest, pozdrawiam go, bo to jest imiennik mojego taty. A my teraz wracamy do końcówki utworu Two Times, żeby za chwilę usłyszeć Crank 2 od Slater. Co prawda usłyszeliśmy Crank 1, czyli bez cyferki na secie, ale posłuchamy tej wersji.

Psia energia, Psynergy albo Psynergy od Amilcara Abreu. To właśnie utwór, który zapadł mi w pamięć na secie VTSS na Jasnej w ostatnią sobotę. A już w najbliższy piątek coś, o czym warto wspomnieć przy okazji, nie wiem, czy kojarzycie wytwórnię Aduna Deep, robioną przez Above and Beyond. Właśnie oni są twórcami tego wydawnictwa, w ramach niego powstało wielu wspaniałych artystów jak Ben Bomer, czy Tim Leaker, czy Laneade, którego właśnie w piątek będę miał okazję zobaczyć. Jest to kalifornijski DJ, więc nie jest ku temu za wiele okazji. Z okazji 25-lecia swojej serii This Has Never Happened, która na YouTubie chyba stworzyła największe zasięgi, ale wciąż istnieje też na streamingach. Właśnie zabłysnął i 25 lat już to trwa, gdy miliony wyświetleń się pojawiają pod każdym składanką nową od Laneade. A my posłuchamy Anthracite razem z Tin Lickerem, czyli zespołem, który widziałem z te urodziny w tym roku.

Jak słyszycie, te utwory są bardzo odprężające i profound, czy profundo po hiszpańsku, czyli głębokie w brzmieniu basu, które bardzo przyjemnie łaskoczy i odpręża. Można się położyć do tego i wychillować, tylko uważajcie, żeby nie zasnąć. Jednak może teraz ożywimy trochę inną współpracę u Lainate'a razem z Sultan i Shepard oraz Set Happy Disappear, czyli coś, co jest chyba całkiem jeszcze świeże, bo ostatnio Lainate też kilka rzeczy wydał.

jak słychać, dość eklektycznie można znaleźć tę współpracę u Lane i Tawy. To może to wszystko jest pełne melodii, ale te podgatunki elektroniki gdzieś pływają w różnych, nawet tych bardziej hausowych momentami, brzmieniach. My teraz dla odmiany posłuchamy Bena Bomera, który zremiksował utwór Lane'a i Fractures Hold On. Ciekaw jestem, czy taki utwór będzie można usłyszeć na żywo. Posłuchajmy.

już prawie na koniec zostawiłem jeden z moich ulubionych kawałków właśnie od Lane'a. Co prawda, jak wspominałem, w remiksie Bona Bomera, którego już też dwa razy widziałem i oba chyba na Audio River, więc to jest miejsce, gdzie warto zobaczyć DJ-ów, których nie zawsze można zobaczyć w Warszawie. Chociaż Ben chyba lubi wracać do Polski. A kto lubi wracać jeszcze do Polski z wielkich gwiazd, to z Australii Rufus Du Sol oczywiście. Co ciekawe, ich chyba największy lub najbardziej rozpoznawalny utwór Inner Bloom był w oficjalnym remiksie na ich płycie z remiksami od Lane 8, więc nie sposób go nie zagrać. I może trwa jeszcze 7 minut, a ta audycja kończy się równo z nim, więc to by było na tyle. Słyszymy się za 2 tygodnie na żywo. Mówił Maciej Bancerz, realizowała Weronika Pawlak. To było You've Got The Vibe, a wy zostańcie z Inner Bloom Lane 8 Remix.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Thanks to

0: ziemianiną pod pień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, z prefiksa parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie X-y.

lepiej nie mówmy nikomu o tym.

opinion.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Mamy dziś 6 października, jest wtorek, a więc to znak tego, że audycja Wtorkowa Aktywacja powraca w wielkiej klasie. Dzisiaj najprawdopodobniej zgromadzi się potężny zespół redaktorów. Ja nazywam się Stanisław Szewczyk i wraz ze mną w studiu w tej chwili są Wojciech Twarowski.
1: Dzień dobry, witam przy najserdeczniej.
0: A audycję zrealizuje niezastąpiony Maciej Dyba. Paru redaktorów jeszcze wpadnie w najbliższym czasie, ale to się okaże. W każdym razie, co nas dzisiaj czeka, jest tutaj początek roku akademickiego, prawda, więc to dobry moment na to, żeby radio akademickie wróciło do życia. Oczywiście pogadamy sobie na dyskusji już chwilę po 19 o naszych wakacyjnych odkryciach. Jak już odpoczęliśmy w te wakacje, posłuchaliśmy trochę muzyki, to porozmawiamy o tym, co nas natchnęło, co nas inspiruje. Poza tym oczywiście stały element naszej audycji, takie jak kurier kulturalny, wiadomości studenckie oraz wejście stałe. Posłuchaj tego, a także dla fanów Formuły 1 oraz żużla czekają nas wiadomości z tych właśnie dziedzin sportowych. Będzie się działo. A na sam dobry początek utwór pod tytułem Młodsza siostra od Bastard Disco.

0: To był utwór młodsza siostra zespołu Bastard Disco. W międzyczasie dołączył do nas Mikołaj Mroczka.
1: Dobry wieczór.
0: Tak jest. Jako że płyta tygodnia oczywiście jest, ale jeszcze w tej chwili pewne konkretne pliki nie znajdują się na naszych komputerach, to w międzyczasie porozmawiamy sobie o temacie, który zaproponował Wojciech Twarowski.
2: Nieprawda, żaden temat nie został zaproponowany. Temat wypłynął zupełnie naturalnie, nie z moich ust, lecz z pośrodku tego stołu, z pomiędzy nas. I temat mianowicie jest sformułowany przez tytuł piosenki, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Młodsza siostra. Jest bardzo dużo młodszych siostr. Czy ktoś z was ma młodszą siostrę?
1: Tak, ja mam młodszą siostrę. Raczej nie w tym momencie nie słucha, ale serdecznie ją pozdrawiam. Nie słucha mnie dlatego, że jest w indyjskiej dżungli, na samym południu subkontynentu indyjskiego, więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie ma tam zasięgu internetowego.
0: Ale gdyby był, to mogłaby
1: posłuchać Radia Aktywnego i myślę, że z wielką chęcią by to zrobiła.
2: Jest to dość daleko, natomiast są trochę bliższe nas młodsze siostry. Na przykład taki klub jest, prawda? Staszek?
0: No jest taki klub na Powiślu, młodsza siostra się nazywa.
1: Klubokawiarnia.
0: Klubokawiarnia, no dobrze.
2: Nawet można tam zjeść coś.
1: Można zjeść, miałem okazję tam kilkukrotnie coś jeść.
2: No. Ja myślę, że to jest świetne miejsce w ogóle do debiutów, nie? Masz taką salkę, w miarę kameralnie jest, wszyscy sobie zwykle tam siedzą, jakiś taki mniejszy koncercik. Może nagłośnienie jest beznadziejne i jest jakaś tym konwencja, żeby na przykład grać tam ambient, ale nagłośnienie tam do ambientu wcale się nie nadaje, to jest jakaś tragedia.
1: Tak, bo jest bardzo, bardzo stłoczona akustycznie ta przestrzeń i nie da się tam sprawić, żeby ten ambient brzmiał tak, jak ma brzmieć, czyli dokładnie. Przestrzennie.
2: Natomiast jeśli chodzi o takie debiuty, zwłaszcza wyobrażam sobie akustyczne, kurczę, idealne miejsce.
1: Myślę, że w ogóle jest to dobry benchmark na miejsce w różnych miastach i z moimi bliskimi przyjaciółmi, którzy mieli okazję pracować w rzeczonej młodszej siostrze, warszawskiej młodszej siostrze przez wiele lat i z uwagi na to również często tam bywałem, bo jako przyjaciel pracownika miałem pewne nieoficjalne ulgi. Więc przyjemnie i budżetowo mogłem tam spędzać czas.
2: Dalej się przyjaźnicie?
1: Dalej się przyjaźnimy, ale oni już znaleźli poważną pracę.
2: Szkoda. Nie no, praca w młodszej siostrze jest bardzo poważna.
1: Jest bardzo poważna. Natomiast przechodząc do puenty albo meritum tego, co chciałem powiedzieć, to w momencie, w którym owych przyjaciół pytałem o polecenia lokali w jakichś miastach, które oni mieli okazję odwiedzić, a mnie tam na przykład jeszcze nie było, to w każdym z przynajmniej dużych polskich miast pojawiała się rekomendacja o nazwie młodsza siostra miasta X. I faktycznie myślę, że to jest niezły benchmark na stworzenie miejsca sympatycznego studentom i sympatycznego debiutującym muzykom. I myślę, że we Wrocławiu na przykład Czuła jest noc, to jest zdecydowanie młodsza siostra. W Toruniu chyba nie ma młodszej siostry. W Lublinie są dwie młodsze siostry. Myślę, że w każdym mieście, w Katowicach drzwi zwane koniem, zdecydowanie młodsza siostra, tak. Szczególnie w swojej dawnej lokalizacji.
2: Tak, jest dużo młodszych sióstr. Myślę, czy jeszcze są jakieś młodsze siostry, jeśli nie chodzi o kluby oraz siostry naszych tutaj współredaktorów. Chyba był taki film Młodsza Siostra w zeszłym roku, taki francuski film, taki podobno nie za dobry.
0: Ej, bo wiecie co, bo tak się składa, że płyta tygodnia jest. To na przykład może za chwilę odtworzyć płytę tygodnia i zanurzyć się w niej, a nie w młodszej siostrze. Płyta tygodnia.
1: To zabrzmiało bardzo niedobrze.
0: To jest twój problem.
2: Zostawmy to za sobą.
0: To jest twój problem. Więc płyta tygodnia nosi tytuł W Amoku i jest autorstwa kwintetu Michała Aftyki. Czy ktoś z was słyszał o Michale Aftyce?
2: Tak. Słyszałem, że będzie miał płytę tygodnia w Radiu Aktywnym i faktycznie tę płytę ma, także słowny facet.
1: Słyszałem o nim przy okazji Fryderyków w 2024, gdzie bodajże...
0: No czyli w takim razie uznana osoba. Posłuchajmy utworu W Amoku 1.

0: Słuchaliśmy właśnie utworu W Amoku 1 otwierającego płytę W Amoku. Teraz słyszymy MW4 z tego samego albumu. Jak myślicie, czy tytuł jest nawiązaniem do znanej serii gier Call of Duty Modern Warfare?
1: Absolutnie nie. Tytuł albumu ma związek z charakterem brzmienia, które słyszymy. Nie chodziło o Call of Duty.
2: Wytłumacz.
3: Elaborate.
0: W międzyczasie dołączył do nas redaktor Ernest Zojek. Dawno go nie było w studiu. Witamy go.
3: Dzień dobry.
4: Wytłumacz, Wojtku.
1: Wytłumacz. Czuję się jak w amoku słuchając tego. Naprawdę te brzmienia są zniewalające i wprowadzające w amok. Troszeczkę jak zaczynało się, to myślałem, że to będzie jakaś fryta, taka deep fried fryta, taka maczana w takim ostrym sosie. Wcale nie. Na pewno nie jest majonezowa ta fryta. Natomiast no, powiedziałbym, że takie guacamole, jest to bardzo dobra fryta. Nawet nie fryta, ale dobra muzyka jazzowa, którą słuchamy, bardzo współczesna. Mi się podoba.
2: Ale co z tym MW4?
0: No to jest tytuł utworu, który słuchamy właśnie.
2: No ja wiem, że to jest tytuł utworu, ale podobno nie chodzi o Modern Warfare 4, tylko o coś tam.
1: Wybacz, czarności, ja troszeczkę nieprawdopodobnie was zinterpretowałem. Myślałem, że mówiłem o nazwie albumu, ale nie brnijmy w to. Może zamiast tego wysłuchajmy zamiast tego twojej opinii, Erneście, o tej muzyce.
2: No to w ogóle chyba nie jest free jazz.
1: Wcale nie jest.
2: To nie jest free jazz.
1: A zaczynało się jak free jazz.
2: Znaczy, troszeczkę, ale to jest... Bardziej mi się kojarzy... O Jezu.
0: Słuchaj
2: to
0: się dobrze.
2: To jest gdzieś na pograniczu, można by było powiedzieć... No nie powiedziałbym znowu, że spiritual jazzu, chociaż może mieć troszeczkę...
1: Nie słyszę tego spiritual.
2: Nie. Bo nie chcę też powiedzieć... To... Ja wiem, co to jest.
1: No co to jest?
2: To jest taki współczesny cool jazz.
0: Cool post-bop.
1: Nie, współczesny jazz tak, ale czemu cool? Co to jest cool?
2: Wydaje mi się, że tutaj jest jednak... Chociaż znowu, cool jazz jednak się charakteryzuje krótkimi utworami z bardzo dobrze wyodrębnioną taką sekcją melodyczną. I wydawało mi się, że przez chwilę tutaj to słyszę, ponieważ jakby ciągle powracamy do tego samego motywu tak rytmicznie i on gra jednak już, powiedzmy, główną rolę tutaj. W tej piosence, ale znowu, no tutaj są te sekcje improwizacji dość rozwinięte, co znowu nie współgra z cool jazzem.
1: No są rozwinięte, ale z drugiej strony, kurczę, nie wsłuchiwałem się aż tak bardzo, jak teraz tak analizujemy. Myślisz, że to jest progresywne czy modalne? Chyba modalne, co?
2: Raczej modalne.
1: Raczej
2: tak
1: modalne,
2: myślę,
1: no.
2: Bo jakby temat jest podobny ciągle. W sensie ewidentnie jakby... Idziemy w koło, a nie od punktu A do punktu B.
1: No, w każdym razie w rytmie. Znaczy, ja uważam, że całość utworu, jeśli chodzi o brzmienie, przebiega od punktu A do punktu B, że masz jakieś momenty, jakoś się to rozwijasz w czasie, jak najbardziej. Na pewno nie jest to muzyka repetytywna, nie? Tak jak na przykład teraz masz mnóstwo jazzu repetytywnego, gdzie masz właśnie błoto, a cała reszta, gdzie oni po prostu czerpią z tradycji elektronicznej i robią kopię elektroniki na jazz. Nie chcę mówić jedną do jednego kopię, zwłaszcza może nie apps, ale bardziej błoto. Ale no jest to repetytywne, to tutaj nie. To jest w tym nurcie właśnie, gdzie to się rozwija w czasie i ja szczerze bardzo lubię, jak jazz to robi i uważam, że ten cały jazz repetytywny, no sorry, to już nie jest jazzowe, to już mi się przejadło.
4: No właśnie ten album jest bardziej, zdecydowanie bardziej czysto jazzowy niż ten jazz, z którym mamy okazję teraz obcować najczęściej, jeśli chodzi o polską młodą scenę jazzową. Bo
1: no
4: ona...
1: młodą scenę tak. jazzową, no to już jest daleko zaciągnięty wyraz.
4: Powiedzmy tak, starsza partia Gen Z-ek do milenialsów, którzy udają, że są Gen Z-kami. Widzę wuja HZG, którego serdecznie pozdrawiamy, ale gość ma 30 lat, a udaje, że ma 20 parę.
2: On ma więcej niż 30. Ale jest młody duchem.
4: Jest młody duchem.
1: Wiesz, mnie zawsze bawi, jak zapowiadają z zespół jazzowej, że no, młody polski jazz i wchodzi parę takich dziadków pod 40.
4: Tak, ale faktycznie to czy oni są młodzi, młodzi metryką, czy są młodzi duszą, to jest kwestia, powiedzmy, drugorzędna. Są tak określani i faktycznie w głównej mierze jest to jazz, który, jak oni sami szumnie mówią, odchodzi od tradycji krawaciarskiego jazzu, który przynajmniej w Polsce zwykł się kojarzyć właśnie z takim jazzem czystszym, improwizacyjnym, który i też progresywnym. Chociaż tak jak już ustaliliśmy, no to niekoniecznie jest progresywne.
2: Ja jakby wydaje mi się, że to jest trochę, no nie wiem, no już mieliśmy takie nurty w jazzie, które odchodziło od jazzu do krawata w latach 90.
4: No tak, oczywiście.
2: Wiadomo, że potem Tomasz Stańko założył krawat znowu, można by było powiedzieć.
4: Mm-hmm. Na z kolei Wojciech Mazolewski gra na męskim graniu.
2: No właśnie. No więc to drogi są różne, ale czasami mam wrażenie, że jest taka... Teraz to będzie bardzo dookoła nawiązanie i bardzo, że tak powiem, insiderskie, ale w swoim eseju o Fichtem Tadeusz Kroński w pewnym momencie pisze, że wykłady Fichtego były uczęszczane przez jakichś ważnych polityków, na przykład przez Klausa Metternicha. I on mówi, no tutaj ten Fichte niby głosi takie radykalne idee, a on nie jest radykalny społecznie i ta jego mniemana radykalność to jest, jak to była, pikantna podnieta dla intelektualnych snobów. I wydaje mi się, że w pewnym sensie jakby zapraszanie powiedzmy EAPS, którzy grają jakiś taki niby progresywny, znaczy nowoczesny jazz bez krawata i oni grają w Jasmine, to jest właśnie taka pikantna podnieta dla intelektualnych snobów.
4: Nawet w Pardonie, gdzie też główna partia publiki to jednak po prostu wysoko sytuowane mieszczaństwo.
2: No, więc
4: może koniec końców jeszcze puentując twoje szumne nawiązanie do niemieckiej filozofii, jednak Adorno miał rację z tym, że jazz po prostu jest skazany na bycie mieszczańską podnietą dla intelektualnych snobów.
2: No, ale...
1: Może jest, ale jeśli
4: jest fajne.
1: Chcielibyśmy wrócić do tego fajnego jazzu, którego tutaj słuchamy, to nie uwierzycie, kto gra tutaj na wibrafonie.
2: Jan Pieniążek?
1: Tymon Kosma.
2: Tymon Kosma, ale to też z kosmonautów.
1: Absolutnie tak. I nie tylko z kosmonautów.
2: Bo Jan Pieniążek gra na perkusji.
1: Tak, dlatego byłem zaskoczony, jak to powiedziałeś.
2: Ale pomyliłem.
1: No, też pałeczkami się uderza, prawda? Więc całkiem jesteśmy blisko. Natomiast Michał Artyka, o którym tutaj rozmawialiśmy u początku tego wywodu, nie tylko zrobił kompozycję, nie tylko zagrał na kontrabasie, ale także... To wszystko zmiksował, zmasterował, był także producentem, także one man band, oprócz wszystkich instrumentów, więc no.
4: A jeśli chodzi o brzmienie, mix i master, to album jest bardzo chrupki, jest wszystko świetnie podbite i nic nie sprawia na to, żeby był on w jakimkolwiek miejscu nierówny, na przykład, albo irytujący.
2: Swoją drogą to jest podobne do kosmonautów, tak po prostu.
0: Dlatego, ponieważ
1: jest wibrafon. Jak o tym mówisz, to coś w tym jest.
2: Nie.
1: Chociaż kosmonauci są bardziej repetytywni, a
2: kosmonauci
1: to jednak się...
2: są bardziej...
4: kosmonauci są już bardziej cool, jeżeli...
2: Kosmonauci są bardziej popowi.
1: Mm-hmm. No tak. Właśnie to taki jazz rock troszeczkę,
2: tutaj jest...
1: w sensie wiesz, masz te elementy rockowe w kosmonautach.
4: Tak, a to jest mimo wszystko, będę bronił tej tezy, dosyć czysto jazzowe.
2: Znaczy...
4: I w tym sensie jest zaskakujące jak na młodych wykonawców.
2: Kosmonauci też jakby, wydaje mi się, że oni akurat jakby chyba tak programowo kontynuują właśnie odejście od free jazzu. Jezu, był ten taki śmieszny tekst o podsiadołizacji polskiego jazzu.
1: Tak.
2: No to tam to było tam rozwijane, że odchodzimy od, jest odejście od improwizacji, że jest właśnie na takie chwytliwe melodie, nacisk. I to można powiedzieć o kosmonautach. To większość jakby powiedzmy takiego spice'u, który idzie od kosmonautów, no to idzie z Londynu i z użyciem polirytmiczności po prostu w tych utworach nierzadkim. Albo ewentualnie właśnie jakichś breaków czy innych elementów raczej kojarzonych z muzyką elektroniczną, czy czasami też z hip-hopem.
4: No ale break grany na perkusji uderza inaczej. Dosłownie uderza na menomen.
2: A tutaj jakby widać, że właśnie te sekcje poświęcone solówkom są dużo bardziej rozwinięte niż u kosmonautów.
1: Tak,
2: mimo, że struktura samych utworów jest... w miarę podobno, po prostu jakby nacisk jest położony na inne rzeczy.
1: No też nie czuć aż tak bardzo tego motywu, nie? W tych naszych ulubionych zespołach jednak ma być ten motyw tak bardzo wystawiony na środek, że to masz ten motyw rozpoznać w środku nocy.
4: Tak, no i u kosmonautów, szczerze powiedziawszy, czasami mnie to wręcz irytuje, no bo
1: absolutnie
4: to
1: tak.
4: Jest robione trochę na patencie już przy kolejnym albumie, który jest zbudowany tak samo i każdy jego utwór jest zbudowany w oparciu o tę samą myśl.
2: Pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z taką koleżanką. Chyba to było przy okazji tego, jak Peter Brotzman, czy był ten festiwal dla Petera Brotzmana tam w Pardonie. I ja jej mówię, ostatnio ten fajny jazz właśnie wyszedł, ci kosmonauci, bo to wtedy jakoś wchodziło. Nie. To już jest zbyt popowe. To już jest zbyt
5: zbyt mainstreamowe.
1: No i to jest dobra koleżanka.
0: Pamiętacie w ogóle ten tekst właśnie o młodym polskim jazzie? Nie pamiętam, kto go napisał już, ale on właśnie tak się poniósł szerokim echem w tym środowisku jazzowo-muzycznym właśnie o tym, że ten młody polski jazz to jest właśnie taki, no on nie jest zbyt jazzowy, on jest za bardzo popowy i dostało się wszystkim tym zespołem, Eapsowi, Błotu,
1: no,
0: Kosmonautom
1: właśnie.
0: Mowa,
1: no to jest, pewnie mówisz tutaj podsiadłowizacja.
0: Tak, tak, podsiadłowizacja.
4: Znaczy z kolei na przykład zespół Lumbago, może nie w formie albumowej, ale w formie live, nie jest trochę próbą wystawienia sobie przez Tymka Papiora i przez WJHZG świadectwa tego, że oni taki jazz improwizacyjny też są w stanie zrobić i są w stanie go zrobić awangardowo, o tyle, że mają zdefiniowane granice, które chcą przekroczyć i je przekraczają umiejętnie, jednocześnie przy wykorzystaniu środków mimo wszystko jazzowych.
0: Mm-hmm. A Lumbago przypadkiem się już nie skończyło jakiś czas temu, ponieważ nic o nich nie słyszę dawno.
4: Wiesz co, chłopaki się dalej lubią, ale był to chyba taki jednorazowy wyskok i w tym sensie uważam, że stwierdzenie, że jest to próba wystawienia sobie przez nich pewnego świadectwa i próba udowodnienia czegoś krytyce jest trafne.
5: Ale prawdopodobnie Tymek Papier jest najbardziej uzdolnionym obecnie awangardowym czy eksperymentalnym muzykiem
4: w ogóle
5: Polsce.
4: Jest zdecydowanie najbardziej uzdolnionym młodym perkusistą jazzowym, a myślę, że jest też faktycznie chyba najbardziej uzdolnionym.
5: No jest w topce, no wiadomo, że
1: tutaj lecą.
5: Że jest jakby kilka albumów, znaczy Antonina Nowacka można było powiedzieć, czy Aleksandra Słysz, ale to są trochę...
4: To są trochę inne rzeczy.
5: Trochę inne
1: ja
5: rzeczy.
1: Proszę pamiętać, że jak krytykuje się cały młody polski jazz za to, że jest za bardzo melodyjny, to krytykuje się najpopularniejsze zespoły, które są popularne dlatego, że są za bardzo melodyjne. To jest troszeczkę samo napędzające się koło, ale mamy mnóstwo zespołów, o których nikt nie słyszał, które są dużo mniej melodyjne, tylko no właśnie, nikt o nich nie słyszał, bo są dużo mniej melodyjne. No po prostu taka jest też potrzeba aktualnie na rynku, jeśli ten jazz ma się jakoś przebić. Jeżeli tłum mają przychodzić na te koncerty w browarach warszawskich, gdzie się organizuje plenerowo z beznadziejnym klimatem, moim zdaniem koncerty takie sztywne strasznie. Także no tak to po prostu wygląda i też no, nie można zapominać, że jest też dużo innego jazzu. Nie mamy też jazz akademicki, tak, którego można lubić albo nie lubić, ale no, jak się przyjdzie na jakieś koncerty dyplomowe na UMFC, to można usłyszeć naprawdę ciekawe rzeczy, których się można nie spodziewać. Ale sporo czasu już gadamy, co Staszek?
0: No, trochę tak. Moglibyśmy jeszcze pogadać chwilę. No, może do tego wrócimy.
4: Ale w okazji naszej rozmowy w tle mieli państwo okazję usłyszeć pewnie już kolejne 3 utwory z tego albumu, więc już w jakimś stopniu mogliście też sobie samodzielnie wyrobić.
0: Tak jest, w tej chwili. Tak.
5: Wydaje mi się, że akademicko disco jest powiązane z jazzem, to co się dzieje w Gdańsku. Na przykład jak było MIDI 4, kiedyś taka płyta wyszła. Kwartetu MIDI 4 to była rzeczywiście dość odważna, w sensie nie był to też znowu taki bezpośrednio free jazz, ale jeśli chodzi o jakieś takie dysonansowe elementy, to tam były szeroko wykorzystane, więc jak odskocznia, też młodzi twórcy, więc można posłuchać.
0: No dobrze, w każdym razie odsłuchaliśmy już.
1: Starczy tego gadania.
0: No, znaczy jeszcze sobie pogadamy oczywiście na dyskusji po wiadomościach po godzinie 19. Wysłuchaliśmy w zasadzie no 1/3 tej płyty. Polecamy posłuchać w Amoku.
4: W ogóle bardzo ładna okładka.
0: Michała Awtyki. Tak, no okładka taka prawie że minimalistyczna. Czy szanowna redakcja poleci, czy ma jakieś obiekcje?
4: Ja bym polecił.
1: Dobra muzyka to
5: ja
1: jest.
5: Ja też bym polecił.
1: Prosimy słuchać. Dobra muzyka.
0: Dobrze. W takim razie można byłoby teraz zakończyć naszą dyskusję.
4: I najlepszy album tygodnia od czasu albumu Przeprosiny Fam.
0: Dobrze.
4: Czyli od czasu ostatniego albumu tygodnia.
5: W każdym razie słucham tylko siebie i kolegów czasem. No. To jest taka opinia.
0: Usłyszymy utwór teraz Halt, Amel and the Sniffles.

0: Już najbliższy czwartek podczas czwartkowej aktywacji będą mieli Państwo z kolei okazję usłyszeć przeprowadzony przeze mnie, czyli przez Mikołaja Mroczkę, wywiad z zespołem Przeprosiny, o którym wspomniałem przy okazji końca rozmowy o albumie tygodnia. Rozmawialiśmy z chłopakami po ich koncercie w Katowicach w trakcie właśnie zakończonej trasy koncertowej promującej ich płytę FAM. Gadaliśmy o recepcji tego albumu, o tym jak on powstawał, kto jakie role odgrywa w tym zespole w momencie, w którym on zespołem się już stał, a nie solowym projektem Piotrka Kality, więc w czwartek o godzinie 18:30 również warto słuchać Radia Aktywnego, szczególnie jeżeli interesuje Was tutaj zdecydowanie młoda polska muzyka niezależna.
1: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
2: Już 9 października, czyli w najbliższy piątek, rusza 42. edycja Międzynarodowego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. W jej trakcie widzowie będą mogli obejrzeć aż 190 filmów podczas 330 seansów w trakcie 10 dni. To naprawdę dużo. W tym mnóstwo przedstawień zagranicznych produkcji. W ramach festiwalu odbędą się również panele dyskusyjne z twórcami oraz specjalistami w zakresie wiedzy o kinematografii. Szczegółowy program festiwalu mogą Państwo znaleźć na jego stronie internetowej. Tam również można zakupić bilety na poszczególne seanse. Zapraszamy.
3: W najbliższy poniedziałek, 12 października o godzinie 18:30 w Bibliotece imienia Kazimierza Twardowskiego na Krakowskim Przedmieściu 3 odbędzie się spotkanie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego wokół książki Marksizm jako nurt pluralistyczny autorstwa Wiktora Lekkiego. Jak piszą organizatorzy wydarzenia, nic chyba lepiej nie charakteryzuje filozofii jak właśnie odwieczne pytanie o to, czym ona właściwie jest i podobnie jest z marksizmem. Poza samym autorem w panelu wystąpią również Bartosz Wójcik, redaktor naczelny czasopisma Praktyka Teoretyczna oraz Karolina Kulpa. Wstęp wolny.
2: Już 8 października o godzinie 18 w Klubie Mechanik na warszawskim Mokotowie wystąpi Joshua i The Hen. Poeta, wokalista i performer, jedna z najbardziej intrygujących postaci współczesnej brytyjskiej sceny poezji performatywnej i alternatywnej elektroniki, przyjedzie do Polski z materiałem z najnowszego albumu I Know You're Hurting, Everyone's Hurting, Everyone is Trying, You Have Got to Try. Bilety w cenie 100 zł można zakupić na stronie Ticketmaster. Polecamy.
3: A kuriera przygotował nikt inny jak Mikołaj Mroczka.
4: Italia. De la Ramblas. Im dalej w las, tym jest większy raban. Nagle wszystko klei się jak afgan.

0: prowadzimy czynności. Jeszcze prowadzimy czynności, jeszcze prowadzimy czynności, jeszcze prowadzimy czynności.
1: I choć, że nie przyjedzie, wiem,

tak zwany człowiek zwykły, już na wykły, że nie pykły modlitwy, moje Litwy, ojczyzny moje, zabudował deweloper. Nic nie zostało, tyle co w głowie, tyle moje,

0: prowadzimy czynności.
1: To był utwór pod tytułem Prowadzimy czynności zespołu Pablo Pawła i Ludziki z płyty Mozaika. A teraz przyszedł czas na naszą dyskusję. Tematem dyskusji jest, i tutaj przedstawi Ernest.
2: Tak. Generalnie rzecz biorąc, jest to pewien wyświechciany frazes, że media społecznościowe pełnią coraz większą rolę w życiu po prostu ludzi. Ale media społecznościowe także przeszły pewną historyczną zmianę i obecnie z treści, które wybieraliśmy sobie mniej więcej sami przez to, jakie profile obserwowaliśmy, czy do jakich grup należeliśmy, obecnie coraz częściej są to treści proponowane nam bezpośrednio przez sam program, czy samo medium społecznościowe, do którego używamy. I jedną z, znaczy właściwie formą, którą on nam podsuwa, te generowane przez siebie, znaczy wybierane przez siebie posty, które my oglądamy, które my konsumujemy, jest algorytm, który podaje nam wybrane przez siebie rzeczy, które uznaje za interesujące dla nas. Pytanie jest, bo jak pewnie sami wiemy, no, algorytmy mają przemożny wpływ na nasze korzystanie z mediów społecznościowych, na jego kształt. Jaki wpływ mają one według nas na kulturę wokół słuchania muzyki? Tak więc chciałbym przede wszystkim się was zapytać, jaką wy macie opinię albo jakie macie personalne historie z piosenkami, które zaproponował wam algorytm, które...
3: A w jaki sposób twoim zdaniem algorytm proponuje nam piosenki? Czy chodzi o jakieś auto shuffle na Spotify, czy rolki na mediach społecznościowych? Jak to rozumiesz?
2: Znaczy, w tym momencie bardziej chodziło mi o rolki, o takie utwory, które można nazwać trendującymi.
4: Wiralowymi.
3: Ale czy autentycznie ktoś słucha zupełnie świadomie tych wiralowych utworów? Bo my je słyszymy w podkładzie, w różnych rolkach, ale czy je się w ogóle słucha świadomie i specjalnie?
4: Tak, dlatego że to częstokroć nie są utwory stworzone tylko i wyłącznie na potrzeby twórczości w mediach społecznościowych, tylko przykładem, o którym gadaliśmy poza anteną, rozmawialiśmy, o którym wspomniałem poza anteną, jest na przykład zespół Deftones, czy też zespół Paramore i czy chociażby My Chemical Romance, czyli zespoły, które w latach wczesnych 2000 były przez fanów muzyki dosyć szeroko wyśmiewane jako tylko powierzchniowo nawiązujące do estetyki, czy to nu metalowej, czy to estetyki muzyki emo. A teraz po latach okazało się, że muzyka tych zespołów wyjątkowo dobrze przypasowała komuś w punkcie A do treści, no nie wiem, z dziewczynami o alternatywnej prezencji, żeby wyrazić się dyplomatycznie. Potem takie treści zostały podsunięte amatorom dziewczyn o alternatywnej prezencji, inne dziewczyny alternatywnej prezencji zaczęły wykorzystywać te utwory do swojej twórczości na mediach społecznościowych, przez co algorytm podłapał, że warto proponować tego typu osobom utwory zespołu Deftones, czy też utwory zespołu Paramore, czy też utwory zespołu My Chemical Romance do ich twórczości internetowej. Ma to realne przełożenie na to, że My Chemical Romance przykładowo na bodajże 20-lecie Black Parade zagrało największą trasę koncertową w całej swojej historii, że Deftones gra dużo większe koncerty niż Slipknot czy Korn, które to zespoły w latach 2000 były obiektywnie dużo większymi od samych Deftones, więc ja bym raczej poszedł w tę stronę, że jakaś konkretna muzyka pasuje do konkretnego rodzaju treści, algorytm to wyłapuje i podsuwa tę muzykę.
3: Tylko dlaczego algorytm wybrał akurat Deftones, a nie coś, co faktycznie było uznawane?
2: To jest ciekawe pytanie. Stoję na przekonaniu, że po prostu algorytm zintensyfikował pewne trendy, które były już widoczne dużo wcześniej, przynajmniej dla mnie. Bo gdzieś tak, jak ja siedziałem w okolicach 2018-2019 roku na grupie takiej na Facebooku We're Sad and We Listen to Loveless Every Night, to była taka grupa dla fanów shoegaze'u. takie odpowiednie miejsce, żeby siedzieć, jak jest się w liceum, to...
3: Rozumiem, że shoegaze to jest muzyka dla licealistów.
2: No trochę tak, no. A w każdym razie tam takim running joke'iem tej grupy było to, czy płyta White Pony to jest płyta shoegaze'owa, czy nie jest. I generalnie rzecz biorąc, też jak wtedy kumałem się, Boże, trochę starszymi kumplami, którzy byli into muzyka, no to oni po pierwsze bardzo lubili Deftones, a po drugie już wtedy zaczynały się takie muzyka newgaze'owa tak zwana, czyli no szeroko czerpiąca właśnie z dokonań Deftones, przede wszystkim właśnie jako tych troszeczkę załamujących granice między new metalem a
4: shoegaze'em.
2: I wydaje mi się, że to było pierwotne, a potem jakby no fakt, że to było jakieś takie underground i cool, bo akurat w 2018-2019 roku trochę inne rzeczy były uznawane przez nawet taki alternatywny mainstream. Czy moglibyśmy sobie przejrzeć, nie wiem,
4: do Pitchforka. Nie, no, ale faktycznie w 2019 roku myślę, że jeszcze to nie była powszechna opinia, że Deftones to jest super zespół.
2: Tak, tak, tak. To jakby to było hip i cool, bo to było jakby jakoś tak cię wyróżniało i potem jesteśmy, no to 7 lat później i Deftones są mega popularni po prostu właśnie przez algorytm. I wydaje mi się, że tutaj akurat ten...
4: Ale to jest jeden wyodrębniony przykład. Myślę, że to nie wyczerpuje pytania Wojtka, bo są też inne rzeczy, jak na przykład, nie wiem, twórczość artysty The Weeknd, który ku mojemu olbrzymiemu zaskoczeniu jest twórcą odpowiedzialnym za najczęściej streamowaną piosenkę na świecie, czyli Blinded by the Lights. Było to pytanie, które miałem okazję ujrzeć w teleturnieju Postaw na Milion. I piosenkami, na które można było postawić w odpowiedzi na to pytanie, była piosenka Yesterday Beatlesów, była piosenka Despacito, było coś tam jeszcze i była piosenka Blinded by the Lights. I myślę, że będąc w pozycji osoby grającej w tym teleturnieju, nie postawiłbym w większości pieniędzy na piosenkę Blinded by the Lights, tylko raczej na Despacito.
3: No właśnie, to jest, kurczę, ten fenomen streamingów, że masz muzykę popularną w normalnym świecie i później masz muzykę popularną w streamingach. Że streamingi istnieją od jakiegoś czasu i przed tym czasem było mnóstwo muzyki, która już wcześniej była popularna, a później niektóre rzeczy dopiero na streamingach stały się popularne. To tak samo jak być popularnym na Instagramie i być popularnym
4: faktycznie
3: normalnie, nie? Tak samo jak być modelką na Instagramie. Więc...
2: nie do końca rozumiem akurat, jaka jest różnica byciu modelką na Instagramie i byciu modelką normalnie.
4: Czy myślę, że modelki normalnie często najpierw w dzisiejszych czasach są modelkami na Instagramie, a potem są modelkami normalnie?
2: No tak. Albo jest równolegle jakoś się
3: no, ale dzieje. Znaczy tak jest często, ale wiesz, no często.
2: Jak ta dziewczyna, co ma anoreksję i jeździła do Korei.
4: Albo jak ta... A, no.
3: Dobra, schodzimy z tematu, panowie, a ponieważ jesteśmy w gronie samych panów, to może lepiej w to nie brnąć, bo jeszcze zostaniemy coś tutaj oskarżeni zupełnie niepotrzebnie.
2: Podałem tylko fakty z jej życia.
3: Rozumiem cię. Natomiast o czym mowa była? Mowa była, słuchajcie, o tym, że właśnie w streamingach mamy trochę taki alternatywny świat, co jest popularne, co jest niepopularne i właśnie, no... Nie zastanawiam się czasem, czy muzyka, która współcześnie powstaje, też ma rozbieżność między popularnością w jednym a drugim miejscu, czy nie? Bo ja mam wrażenie, że tak, że jest znajomość na przykład na jakiejś scenie danej muzyki, to, że ktoś przyjdzie na jakiś koncert albo nie, a jest także trafienie na jakąś playlistę. I no, ktoś trafi na jakąś playlistę, która będzie kuratowana albo nawet nie będzie kuratowana jakoś losowo, co się czasem dzieje. I potem ktoś inny słucha tej playlisty, ta osoba ma dużo odsłuchów, mimo tego, że tak naprawdę nikt zupełnie niczego o niej nie wie.
2: Znaczy też jakby słuchanie muzyki stało się bardzo zindywidualizowane i takie spersonalizowane właśnie też przez algorytmizację mediów społecznościowych. I na przykład duże kontrowersje ostatnio były wokół listy Billboarda. Nie wiem, czy kojarzycie. Jak ludzie, bo jedynką na Billboardzie jakiś bardzo, bardzo długi czas była piosenka Choose in Texas, Ellen Langley. Czy znacie piosenkę Choose in Texas?
3: Nie, wcale.
2: No właśnie, a to była jakby, to była jedynka przez, nie wiem, 10 tygodni na Billboardzie. Strzelam, ale przez dłuższy okres czasu.
3: No to tylko dowodzi tego, że każde środowisko ma inną popularną muzykę, znaczy no jakieś.
2: Ale właśnie, czy istnieje środowisko, które aktywnie jakby jest fanami Ellen Langley?
3: Tak jak, być może, zobacz, ja uważam, że istnieją środowiska, które są fanami, tylko właśnie środowiska niezintegrowane. Mam na myśli nie jako środowisko, ale jako zbiór osób. I na przykład mamy zbiór osób słuchających playlist, które, dla których jakieś utwory są popularne i te osoby wcale się nie znają, nie tworzą środowiska z punktu widzenia społecznego, społeczności, ale są zbiorem osób.
2: Tak,
3: są
1: w ogóle co do tych playlist, tudzież właśnie tych kuratowanych. Playlist, no to jest w ogóle w jakiś sposób pewna zmoda współczesnej muzyki, ponieważ jest mnóstwo playlist, na które jakiś kawałek może trafić, no i mnóstwo też tych playlist jest wykorzystywane po prostu w jakiś sposób, słuchane przez boty i są nabijane wyświetlenia i tak dalej. Jest to w jakiś sposób też powiązane z teorią martwego internetu.
4: A dodatkowo sam Spotify zleca artystom albo agentom AI tworzenie utworów, które quote unquote vibe'em będą pasowały jako filery konkretnej playlisty, tylko po to, żeby realnym artystom płacić mniej pieniędzy za streamy w obrębie tych playlist.
3: No też jakiś czas temu w Radioaktywnym mieliśmy wywiad z pewnym kompozytorem muzyki klasycznej, nie podam jego nazwiska, ze względu na to, że będę teraz o nim źle mówił, który właśnie był kompozytorem z klasycznym wykształceniem, ale komponował minimalistyczną muzykę klasyczną, takie miniaturki, bardzo proste, bardzo przyjemne, które on po prostu się dowiedział, rozmawiał z odpowiednią ilością osób, wyedukował się i robi muzykę klasyczną, która trafia na klasyczne playlisty, która nie ma żadnego związku z jakąkolwiek tradycją muzyki klasycznej, która po prostu jest łatwa do słuchania i trafia na playlisty.
4: Music to lesson.
1: I brzmi jak muzyka klasyczna.
4: Dokładnie.
3: On mi powiedział, że nie zna żadnego jego fana. On nie robi żadnych koncertów. Bo jakby miał nawet zrobić koncert, to nikt go nie kojarzy, tylko ma mnóstwo odsłuchów, miliony, czy tam więcej nawet, setki milionów, dlatego że po prostu robi trafia popularną muzykę.
1: Ale
3: i robi,
1: no to trochę jest taka kwestia, co na przykład właśnie, nie wiem, artyści czy artyści, wykonawcy, ktokolwiek, kto właśnie tworzy przeróżny muzak, którym się w zasadzie otaczamy wszędzie, prawda? Pierwszy muzak, no to chyba to chodziło o przede wszystkim chyba muzykę do wind, co nie? Elevator music, ale no teraz słyszymy właśnie muzaka, jak wchodzimy do galerii handlowych, jak w samej tej galerii handlowej jesteśmy w poszczególnych sklepach, też są osobne muzyki.
2: Ja bardzo lubię zawsze. Ja słucham sobie, najlepiej słuchać w łazienkach w tych galeriach handlowych, ale też zawsze wchodzę do SPC. I już w pewnym momencie zauważyłem, że SPC zaczęło używać generowanej muzyki.
1: To prawda, w łazienkach jest w porządku muzyka. Ona jest właśnie taka zawsze spokojna. Tak? I to jest ten bardzo blisko tego ambientu. Mam wrażenie też, że ostatnio Biedronka zaczęła odtwarzać na przykład taką fajnie brzmiącą muzykę.
3: Instrumentalną muzykę.
1: Tak.
3: Tak,
1: i
3: bardzo fajnie.
1: Zresztą trochę wątek. No ale właśnie tak. Chodzi mi po prostu o to, że w gruncie rzeczy to jest bardzo powszechne, że istnieją tacy artyści właśnie, no czy to właśnie tworzący filery do playlist na Spotify i właśnie tworzący taki muzyko-klasyczny slop, taką papkę, czy to właśnie tworzący taką muzykę dla nikogo w galeriach czy w innych przybytka, gdzie gra przypadkowa muzyka i no to jest po prostu w jakiś sposób też element naszej codzienności, co nie?
3: No w sumie tak pomyśleć, to zawsze tak było, w tym sensie, że nawet jak formował się jazz grany w barach, znowu wracamy do jazzu, przepraszam was bardzo.
4: I to z uwagi na to w ogóle, jak brzmiał jazz grany w barach, Adorno tak bardzo nie lubił jazzu, bo...
3: Ale pozwól mi skończyć. Jak był formowany jazz grany w barach, to owego czasu właśnie na muzyków jazzowych patrzono w ten sposób, że oni się opłacają, ponieważ taki gość przyjdzie i może improwizować do jednego standardu tyle godzin, ile potrzeba i nie ma żadnych jakichś nut, które się skończą i potem musi napisać kolejne, tylko po prostu siada, ma parę akordów, jakieś parę progresji i sobie będzie przechodził między tonacjami, robił turnarance jakiś czas i jesteśmy zadowoleni. Więc wtedy była taka potrzeba i została spełniona, co swoją drogą miało bardzo duży wpływ na rozwój jazzu, jak dużo innych takich komercyjnych warunków, które też miały na to wpływ. No i tak samo teraz, no mamy nowe następstwo, tak? Mamy AI, które też tworzy muzykę na potrzeby, kiedy trzeba po prostu dużo taniej muzyki.
2: To prawda. Ale mam wrażenie, że nieco odeszliśmy od tematu.
3: Owszem.
1: Ale bo... w jaki sposób jest to związane z tym tematem?
2: Absolutnie. W jakiś sposób tak, ale mi się wydaje, że że tutaj taką kluczową rzeczą byłaby taka wspominana przeze mnie właśnie personalizacja tego słuchania muzyki.
3: A wy poznajecie muzykę właśnie przez personalizowane algorytmy, czy jakoś inaczej? Yes. Jak wy poznajecie muzykę?
1: Właśnie na przykład ja mam tak, że kiedy słucham sobie jakiegoś wybranego albumu, czy jakiejś wybranej własnej stworzonej playlist przez siebie, to zawsze staram się zapauzować, kiedy kończy się ostatni utwór na tej playliście albo na tym albumie, ponieważ bardzo nie chcę, żeby algorytm Spotify mi podsunął jakiś nowy kawałek, ponieważ nie wiem, czułbym się po prostu wykorzystany przez ten algorytm Spotify'a właśnie.
3: Czyli jakby, jak poznajesz muzykę? Nie w ten sposób, to już wiemy.
1: No poznaję muzykę właśnie nie w ten sposób, ponieważ po prostu brzydzi mnie ta po prostu poddanie się temu mechanizmowi algorytmizacji, że o, teraz maszyna wymyśli, że dokładnie takiej muzyki chciałbym posłuchać, bo dokładnie taka będzie pasować do vibe'u
3: to
1: mojego.
3: To bardzo punkowe podejście z twojej strony.
1: To nie jest punkowe, to jest podejście każdego uważam człowieka, który pasjonuje się muzyką.
2: Jak no dobrze. Maszynę.
1: Słucham?
3: Też kocham maszynę, jestem informatykiem, uwielbiam maszynę, uwielbiam algorytmy, ale powiedz proszę, jak w takim razie poznajesz nową muzykę?
1: No, po prostu na przykład dowiadując się o nowych zespołach, jak? Nowych artystach, między innymi z no po prostu ze środowisk, w których
3: czyli od
1: bywam.
3: Ludzi. Poczta
1: od ludzi.
3: Pantofowa.
1: No tak,
3: jak
1: można
3: ci ludzie
1: powiedzieć.
3: Się dowiadują?
1: Może, że od innych ludzi.
3: Mhm. Czyli uważasz, że to po prostu tak krąży i jak w Nowej w Ameryce grają jakąś muzykę, to tak ktoś z Ameryki powie komuś z Polski i tak dojdzie do ciebie, tak no, krok po kroku.
1: No można tak powiedzieć, tylko no, ja rozumiem, że w jakiś sposób zmierzasz do tego, że, ta, że to w jakiś sposób poznaję muzykę jest związane z tymi algorytmami, no, jest związane w jakiś sposób z algorytmami social mediów, ponieważ no, media społecznościowe mają to do siebie, że są globalną siatką połączeń kontaktów międzyludzkich, więc no, w jakiś sposób też siłą rzeczy poznaje pewnie muzykę przez algorytmy instagramowe, facebookowe i tak dalej. No w jakiś sposób po prostu czerpiąc tego jako z tej takiej globalnej wioski. Kiedyś było takie bardzo ładne określenie. Ale bardzo po prostu mam dużą niechęć do
3: tych algorytmów
1: Spotify. No, do algorytmów Spotify akurat stricte. Mhm. No, z algorytmami tymi instagramowymi, tymi bardziej tutaj społecznymi, tworzącymi tą globalną wnioskę, już się trochę pogodziłem.
4: Ja mam wrażenie, że algorytm Spotify'a też na przestrzeni lat uległ substancjalnej zmianie, bo ja przyznam szczerze, że od 2018 roku jestem akurat wiernym użytkownikiem innego portalu streamingowego, czyli Tidala, ale jeszcze gdy, gdy korzystałem ze Spotify'a, to naprawdę bez bicia muszę przyznać, że poznałem dzięki algorytmowi Spotify'a naprawdę dużo wspaniałej muzyki, dlatego że nie miałem konta premium na Spotify'u, więc wszystkich albumów słuchałem na szaflu i z reklamami, więc jak piosenki z tego albumu się wyczerpały, Spotify faktycznie podsuwał mi utwory artystów podobnych klimatem, podobnych gatunkiem i na przykład dzięki algorytmowi Spotify'a poznałem chociażby Buriala, czy też w ogóle wielu innych artystów ze stajni Hyperdubu. Wydaje mi się, że Lajkę też poznałem przez Spotify'a, natomiast dzisiaj chyba faktycznie zmierza to ku temu, że jak skończy się album, to następną piosenką, którą Spotify poleci, jest jakaś piosenka, która jest po prostu popularna.
3: Tak, tak to rzeczywiście jest. Ten algorytm się mam wrażenie pogorszył z czasem. Chociaż ja mam wrażenie też, że ja akurat w ogóle nie czytam tych wszystkich algorytmów. Nie jestem odbiorcą tych wszystkich algorytmów, bo ja na przykład przez to, że interesuję się głównie starą muzyką, no muzyką niewspółczesną, znaczy okej, okay, no staram się to śledzić, to co jest na żywo, ale staram się to śledzić raczej na koncertach, kiedy jest to możliwe. Oraz właśnie środowiskowo, no i też może przez Spotify, ale w bardzo małej mierze, natomiast dużo więcej poznaję rzeczy muzyki, która już była, muzyki minionej powiedzmy. I jakkolwiek to jest zabawne, to ja poznaję bardzo dużo muzyki przez Wikipedię, nie? Czytam sobie...
1: O, to jest dobry sposób.
3: No dokładnie, wiesz, ja na przykład mam taki sposób, że lubię Coltrane'a, nie? No to przechodzę przez wszystkich muzyków, z jakimi Coltrane współpracował i patrzę, co potem robili. No i na przykład potem widzę, że taki Pharoah Sanders później poszedł w muzykę spirytualistyczną i potem słucham Pharoah Sandersa i potem się okazuje, że uwielbiam tę muzykę i później tak krok po kroku poznaje się kolejne osoby poprzez powiązania, więc są takie niestandardowe sposoby jeszcze poza tym algorytmem.
4: Ja poznaję sporo muzyki przez Last.fm jeszcze.
2: Znaczy jakby Last.fm i w jakiś sposób też No Wikipedia może nie aż tak, ale no na pewno pewnym odbiciem od algorytmów są tak zwani, nie wiem, tastemakerzy, prawda?
4: Antony Fantano.
2: Antony, no ale wiadomo, no jakieś takie... Ale ja poznałem dobrą muzę przez Antonego Fantano. Tak samo...
4: Ja też. Do tego tak bardzo tak samo, mi się do nie tego wiem, przyznawać.
2: No jeszcze trochę rzeczy się poznaje, nie wiem, no przez Ryma, prawda? Przez Ryma się trochę poznaje, ale pewnie najwięcej muzyki, jak słuchałem tak jeszcze nawet jak byłem w gimnazjum, to też miałem tego Spotify'a nie premium i czy od jakiegoś czasu miałem premium i słuchałem tych playlist, które mi robił Spotify. No i tam przesłuchałem pewnie większość klasyki postpunku i w ogóle punku brytyjskiego, bo po prostu takie rzeczy mi podpisywał Spotify.
4: Tak, ja teraz faktycznie przypomniałeś mi o tym, że ja z lwią częścią klasyki amerykańskiego hardcore'u pierwszej fali i klasycznego brytyjskiego punku też zapoznałem się jeszcze w tych czasach posiadania nie premium konta na Spotify'u poprzez playlistę Punk Rock 101 czy tam Punk Rock Classics. I to była chyba w ogóle jedyna playlista, z której faktycznie aktywnie korzystałem na Spotify'u, bo ja mimo wszystko jestem dziadkiem i słucham muzyki raczej albumami. O czym też chcieliśmy w sumie chyba wcześniej porozmawiać.
2: Tak, ale jakby ja lubiłem zawsze te daily mixy i te daily mixy to było coś, co tam sobie wybrałem, plus jakby jakieś rzeczy podobne. I ja mam takie też doświadczenie, że ja po prostu wracam po jakichś latach do, powiedzmy, albumu, z którego znam jedną piosenkę, po prostu na przykład, powiedzmy, Gang of Four Entertainment, to Spotify mi podsuwał bardzo dużo, właśnie jak byłem w gimnazjum, piosenki Damaged Goods, więc znałem ją bardzo dobrze.
3: No, mi też podsuwało cały czas.
2: A potem jakby wracam do tego całego albumu i słucham go też jako całość i jakby rozumiem już w kontekście, czego nagrano, powiedzmy, Entertainment, i to jest też trochę inne przeżycie. Tak samo na przykład Wire mi proponował Spotify, więc też tam, nie wiem, słuchałem X Lion Tamer albo innych takich bardzo popularnych piosenek Wire. No potem po jakimś czasie mówię, czy czytam o Wire jako jednym z klasyków postpunka i mówię, no dobra, no to musimy przesłuchać, nie wiem, Pink Flag. Nie słucham Pink Flag. I też już na trochę innym poziomie rozumiem.

0: Królowe, mamy wiadomości F1 i mamy kurier kult.
1: Nie, nie mamy chcemy zrobić takiej małej przerwy i potem no, wiadomości żużlowe, a potem będziemy kontynuować.
2: To co, możemy tak jakiś zrobić. Otwór teraz, nasz drogi realizatorze?

0: Kubica będzie liderem Mistrzostw Świata.
1: Robert, bravo, bravissimo, bravissimo. That's an historical win, Robert. You are leading the championship now.
2: Powrót Formuły 1 na Sepang po 90 latach nie mógł mieć lepszego scenariusza. Wyścig rozpoczął się z ponad 90-minutowym opóźnieniem z powodu potężnej ulewy i problemów technicznych, a kierowcy musieli zmierzyć się z pierwszym mokrym wyścigiem sezonu. Max Verstappen, startujący z pole position, spadł po starcie za oba Mercedesy, ale szybko odzyskał prowadzenie i po restarcie po samochodzie bezpieczeństwa wyprzedził Kimiego Antonellego. Od tego momentu Holender kontrolował rywalizację i dowiózł do mety pierwsze zwycięstwo swoje i Red Bulla w sezonie 2026. Dla Verstappena był to szczególnie ważny triumf. Po trudnej pierwszej części sezonu Red Bull wreszcie wykorzystał swój potencjał, a Max odniósł pierwszą wygraną w 2026 roku właśnie na torze, na którym zwyciężył po raz ostatni przed wycofaniem Sepang z kalendarza w 2017 roku. Drugie miejsce zajął Antonelli, powiększając swoją przewagę w mistrzostwach, natomiast Lewis Hamilton po znakomitej pogoni z 18 pozycji ukończył wyścig na trzecim miejscu. Świetny comeback zaliczył Lewis Hamilton. Brytyjczyk po błędnej decyzji na starcie na slickach spadł aż na 18 miejsce, ale wraz z poprawą warunków zaczął przebijać się przez stawkę. Ostatecznie dojechał na trzeciej pozycji, wyprzedzając m.in. Charlesa Leclerca i Isaaca Hadjara, dzięki czemu Ferrari zakończyło trudny początek wyścigu z podwójnym finiszem w czołowej czwórce. Nie zabrakło również dramatów w końcówce. George Russell, który przez większość wyścigu walczył o podium, musiał wycofać się 5 okrążeń przed metą z powodu podejrzenia awarii jednostki napędowej. Wysoką cenę za trudne warunki zapłacili również Valtteri Bottas i Alexander Albon, którzy nie zobaczyli flagi w szachownicę, a Fernando Alonso wykorzystał chaos i zdobył dla Astona Martina bardzo cenne 4 punkty sezonu, finiszując na 8 miejscu. Po emocjach na Sepang Formuła 1 nie zwalnia tempa i już w ten weekend przenosi się do Singapuru. Czeka nas wyjątkowy weekend ze sprintem, pierwszy w historii na ulicznym torze Marina Bay, więc rywalizacja rozpocznie się już w piątek.

Avatar Toruń po raz pierwszy w swojej historii obronił tytuł mistrzowski, zdobywając 6. złoty medal drużynowych mistrzostw Polski. Torunianie zwyciężyli w obydwu spotkaniach finałowego dwumeczu, u siebie 55-35, a na wyjeździe 46-44, deklasując wrocławską Spartę i przeskakując ją w rankingu wszechczasów żużlowej Ekstraligi. Sparta tym samym przedłuża bolesną serię przegranych finałów Ekstraligi. W ciągu ostatnich 11 sezonów awansowała ona do nich 7-krotnie, natomiast zwyciężyła tylko jeden raz. Jan Kwiech zwyciężył w 78. edycji najstarszego turnieju żużlowego na świecie. Z Zlatej Przylby Meszta Pardubice. Jest on pierwszym Czechem od 9 lat, który założył najsłynniejszy w żużlowym świecie złoty kask. Podium uzupełnił po raz kolejny Andrzej Lebiediew, a na jego najniższym stopniu stanął Kai Hukenbeck. Mały finał padł łupem Nikolaja Heiselberga. Honza Kwiech po finale przejechał rundkę z flagą Czech na plecach, został poniesiony na barana przez spikera zawodów, a reporterce mówił, że czuje się jakby zdobył mistrzostwo świata. Pardubice to klimat jedyny w swoim rodzaju. Maciej Janowski otrzymał pierwszą stałą dziką kartę Speedway Grand Prix 2027. Legendzie wrocławskiej Sparty, hashtag 7-1, wcześniej w jego najlepszym od lat indywidualnie sezonie zabrakło jednego punktu do zdobycia tytułu SEC, pomimo wygrania 2 z 4 rund, natomiast w Grand Prix Challenge awans do cyklu został mu uniemożliwiony przez defekt w ostatnim, kluczowym biegu przeciwko Andrzejowi Lebiediewowi. Przypieczętowany zdobyciem kolejnego tytułu indywidualnego mistrza Polski Performance został dostrzeżony i nagrodzony przez włodarzy cyklu. W tym sezonie czekają nas jeszcze tylko finałowe rozstrzygnięcia brytyjskiej Championship oraz tytuł turniej o łańcuch derbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zatem powoli mogą Państwo szykować się do zimowej przerwy od żużla.

0: Po segmencie informacyjnym wracamy do naszej dyskusji o algorytmizacji świata muzyki, więc ktoś pamięta, na czym stanęliśmy?
1: Stanęliśmy na algorytmach. Algorytmy są dookoła nas, natomiast ja się zacząłem zastanawiać teraz, kiedy nie rozmawialiśmy, jak było, zanim tych algorytmów nie było, w sensie czym było lepiej czy gorzej. No bo kiedyś przecież muzykę się poznawało przez gazety, przez telewizję, przez dziadków, przez radio i wtedy zawsze to przechodziło przez czyjąś filtrację. Ktoś musiał zdecydować, co usłyszysz, czego nie usłyszysz, co się zaprezentuje, a co na przykład nie przystoi.
2: No a czy teraz nie przechodzi przez czyjąś filtrację?
0: Filtracja algorytmów.
1: No jest to niczyja filtracja, teraz jest to matematyka i jeżeli wiesz, jak się przebić, to możesz się przebić przez algorytmy.
3: No wiesz, to jest taki... O, nie mogę tak mówić, bo generalnie chyba chodzi o to, że algorytm jest taki nieludzki. W tym sensie, że no wiadomo, że jakąś ludzką decyzją pewnie można zablokować niektóre rodzaje treści czasem, ale generalnie to się aż tak nie zdarza i generalnie raczej po prostu to co jest premiowane ze względu na pewne, nie wiem, takie mechaniczne własności po prostu, które uzyskuje, typu, nie wiem, ilość odsłuchań w danym okresie czasu, albo jakaś wąska grupa odbiorców, która do tego słucha i oni słuchają innej rzeczy też, więc takie rzeczy. I to jest trochę co innego niż prawda, jakaś taka bardzo subiektywna opinia jednego człowieka, który wybiera to, co dzisiaj, tak jak mówiliśmy poza anteną, że no w PRL-u, prawda, ten dostęp do płyt zagranicznych był dość ograniczony, więc uprzywilejowanej pozycji był najbardziej znany chyba polski radiowiec obok Marka Niedźwierskiego, Tomasz Beksiński. I jak my uznaliśmy, no istnieją pewne artefakty związane z tym. Artefakty czy osobliwości po prostu z tego, że Tomasz Beksiński był jakimś jednym losowym ziutkiem, który robił audycję w radiu.
0: I... No ale miał on jakąś taką pewną charyzmę, w jaki sposób się wybił w tym radiu, co nie? W jaki sposób ludzie
1: tak,
0: posłuchali.
1: Ale cały czas był losowym rzutkiem, a nie jednym agregatem wszystkich treści muzycznych, jakie istnieją, które decyduje, to jest dobre, to jest złe. On sobie znał troszeczkę i z tego troszeczkę wybrał to, co mu się spodobało, bo być może akurat było mu przyjemnie, może akurat coś przyjemnego się zdarzyło, kiedy tego słuchał, więc mu się dobrze kojarzy ta muzyka, więc teraz cała Polska będzie jej słuchać.
3: No,
1: właśnie uważam, że to powinno być bardziej zdecentralizowane niż taka jedna osoba, czy może 10 osób. No i właśnie...
0: Nikt nie kazał ci słuchać Tomasza Beksińskiego.
1: Nie, no kazał, nie miałeś wyboru.
2: Znaczy tak, nie, ale no, radio nie było jedynym medium opiniotwórczym, bo jeszcze w latach 80. pod koniec było mnóstwo niezależnej, fanzinowej, polskiej prasy muzycznej, która na przykład skupiała się na szeroko rozumianej muzyce eksperymentalnej, czy też muzyce industrialowej. I ta prasa i jej dystrybucja była jak najbardziej zdecentralizowana, bowiem najbardziej znany i najbardziej zarazem wpływowy fanzin muzyki eksperymentalnej, alternatywnej, industrialowej był wydawany w mieście Wołów, czyli w małym miasteczku godzinę od Wrocławia. I Wołów się w pewnych kręgach ustabilizował jako stolica polskiej awangardy, w związku z czym na przykład zespół Dazzling Killmen po 30 latach zawieszenia aktywności jedyny koncert w Polsce gra właśnie w Wołowie, a pozostałe uzupełniające trasy koncerty są w Paryżu, Berlinie i Londynie.
1: Tylko popatrz na to, że to jest zjawisko nieglobalne. To nie jest zjawisko na całą Polskę, tylko na konkretne środowiska muzyczne, które były poznajomości. To nie jest tak, że wszyscy mieli do tego dostęp. I na przykład wracając tutaj do historii naszego miejsca, w którym jesteśmy, tutaj mieliście kiedyś Radio Riviera w latach 60., 70., 80. Radio Węzeł. Nie radio, ale Radio Węzeł, ale nazywało się Radio Riviera. Oni przez bardzo długi czas nie mieli żadnych płyt, a później znalazł się ktoś, kto im zaczął wysyłać płyty z Ameryki po jakichś znajomościach. Więc tutaj można było dostać ciekawe płyty właśnie w tym miejscu, co my jesteśmy. Także No okej, okay. Może faktycznie były środowiska, gdzie takie rzeczy się rozprzestrzeniały, ale dostać szeroki dostęp do takiej muzyki to była jednak rzadkość.
2: Czy to czasopismo akurat, o którym wspominałem, było też dystrybuowane w Warszawie za pośrednictwem osoby, która ale imienia zobacz, i nazwiska nie pamiętam?
1: To jest jedna osoba, tak. Zobacz, to jest jedna no, osoba, tak, to nie prawda. Jest redakcja i to nie jest tak, że każdy warszawiak może to kupić, to cały czas jest nisza.
3: Znaczy jakby, no wiadomo, tylko że algorytm jest według mnie jednak ciągle pewną... Jakby algorytm ciągle nie jest jakby idealną reprezentacją gustu, ogólnego gustu ludzi. Pytanie jest też takie, czy ogólny gust ludzi nam odpowiada. No,
1: no, nie uważam, no
3: wiadomo, że
1: nie.
3: Że nie. I wiadomo, że na, bardziej powiedzmy bliższe do jakby reprezentacji jakiegoś ogólnego gustu dużej społeczności osób jest na przykład, nie wiem, Rate Your Music. Tylko że Rate Your Music też ma swoje osobliwości, powiedzmy.
1: Że tam no chodzą jest, konkretne osoby,
2: tak,
1: prawda?
2: I jest przecież
0: Rymkor
2: i jest też Mukor, czyli mimo wszystko koniec końców zestaw 20 albumów, które są tam tostowane w kółko i które musisz znać, jeżeli chcesz być pełnoprawnym członkiem społeczności, która w obrębie tych portali się tworzy.
0: No, ale to też właśnie było tworzone przez pewną społeczność, a nie przez jednego człowieka, więc to ale właśnie to jest kwestia decentralizacji.
3: One się też bardzo zmieniają, co nie? Bo jakby...
2: No Leave Your Skinny Fists neutralny z kodem.
3: Ale wydaje mi się, że jakby teraz, bo ja troszeczkę straciłem, powiedzmy, kontakt. Ale na przykład Aphex Twin jest obecnie dużo większy i dużo bardziej, powiedzmy, miłkorowy i rymkorowy. Także na przykład przez użycie Aphex Twina w rolkach, niż był, zapamiętam, jak z czasów, jak ja zaczynałem się głębić w to środowisko muzyczne. A takie rzeczy właśnie indie rockowe czy post-rockowe trochę straciły na wartości, straciły w notowaniach. Na przykład Car Seat Headrest? W sensie wiadomo, że ludzie teraz też słuchają Car Seat Headrest, ale kiedyś to była jakby jedna z top rzeczy. Albo takie jakieś dream popowe rzeczy.
2: W sumie nawet ten Neutral Milk Hotel.
3: No, Neutral Milk Hotel, ale też nie wiem, na przykład taki album Hospice, taki z łapkami. Kojarzysz?
2: Nie
3: takie
2: kojarzę.
3: Dwa białe ręce na czerwonym tle.
2: Pewnie jak mi pokażesz tę okładkę, to okaże się, że kojarzę. Myślę, że... Generalnie te albumy straciły na znaczeniu, bo słuchali ich milenialsi. A milenialsi mają rodziny i pracę.
1: Ale też trochę jest tak, że taka muzyka pojawia się i znika czasem, że jest trend i wszyscy tego słuchają i jesteśmy przekonani, że to było od zawsze i że to ma historię, a potem trend mija i nagle o tym wszyscy zapominają, że właśnie znowu ta złudna popularność.
3: No tak. Znaczy niektóre rzeczy przetrwały próbę czasu. Jest jakby kilka zespołów, które zupełnie tego nie zrobiły, ale nie wiem, czy one się po prostu nie potrafią wbić w algorytm, czy to jest po prostu jakoś gdzieś kolektywnie uznane, że to jest już nie cool. Na przykład Arcade Fire.
2: To prawda.
3: Mimo, że jakby wpływ Arcade Fire na ten taki rozwój sceny tak zwanej Brexit Core'owej jest duży, ale widocznie jakby jak nie wiem, zrobi to Black Country New Road, a nie Arcade Fire, to ludzie będą tego słuchać, a Arcade Fire się już nie słucha.
2: Ale dlaczego na przykład młodzi ludzie znowu słuchają shoegaze'u i emo?
0: To jest ponieważ są takie czasy.
1: Nie no, to jest słuchaj dlatego, że nasi rodzice mieli właśnie mniejszy dostęp do muzyki, a my chcemy pokazać, że znamy bardzo niestandardowe, wyjątkowe gatunki muzyczne, bo się znamy na muzyce. I słuchaj, shoegaze to jest tak durna nazwa gatunku, że każdy chce opowiedzieć swoim znajomym albo komuś jakiejś ciotce, że no, że to się patrzy nie w buty, haha. I potem mówisz, bo się znam na muzyce i słucham shoegaze, bo to jest tak dziwnie brzmiące nazwa gatunku. No ja naprawdę uważam, że to jest główny fenomen powodu, dla którego tyle osób tego słucha.
3: Jeżeli miałbym być bardzo niemiły, to bym powiedział, że shoegaze jest w miarę przystępnym jakby do rozprzestrzeniania się, jeżeli chodzi o muzykę gitarową, gatunkiem, ponieważ nie wymaga od ciebie dużych umiejętności technicznych w grze na instrumencie.
0: No ale
2: emo z kolei już wymaga całkiem sporych
3: umiejętności. Ale zależy jakie,
2: Midwestowe, które się najczęściej teraz rozprzestrzeniają.
3: Wydaje mi się, że najbardziej jest teraz screamo. No Midwestowe emo rzeczywiście. No, no wiadomo, że to co ja powiedziałem, to jest takie...
0: Edgy.
1: Ale coś w tym jest, bo właściwie wystarczy kupić drogie efekty, dużo efektów i potem trzeba się za dużo starać, zrobić jeden tuning.
2: I jakoś to leci.
1: No, coś tam tutaj wciśniesz, pomachasz, tutaj wciśniesz, pomachasz, ktoś zrobi jakąś solóweczkę w pętli.
2: I tak to się gra właśnie.
3: No, nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakiś powód, no, dlaczego oni są, znaczy Shoegaze jest popularny i tak szeroko grany, a nie... Nie wiem co. Prog rock.
1: A to już do prog rocka wszyscy mamy, wiesz, wstręt z paru dobrych powodów.
3: No, może tak.
2: Kojarzy się z wąsatym wujkiem, który mówi kiedyś to było.
3: No, tak.
1: Sorry, Staszek.
3: Aczkolwiek nie, no Jordi Crypto to teraz, on grał prog rock. Fakt, no.
1: A to jest nowy prog rock.
3: On jest ten, bossa nowa.
2: To jest post-prog rock.
3: To jest post-prog rock. On gra jeszcze, on bossa nowy daje. Jak jest bossa nowa, to jest cool, bo latynosi są cool.
1: Ja myślę, że mówisz, że to jest nowa
3: tak
1: fala.
3: Tak słyszałem na Instagramie.
1: To jest to muzyka windowa trochę, zataczamy tu koło. Za 4 minuty i 30 sekund kończy się czas tej cudownej aktywacji.
0: No, to prawda.
3: Taka informacja losowa trochę.
0: W związku z tym możemy jakieś tutaj mowy końcowe.
1: Rytuały pożegnalne.
0: Znaczy, najpierw mowy końcowe na zakończenie naszej dosyć masywnej dyskusji, która osiągnęła w sumie rekord długości w dyskusji od dosyć długiego czasu. Czy ktoś coś jeszcze chce powiedzieć na sam koniec, na samym podsumowaniu?
1: Nie.
2: Słuchajcie dobrej muzyki.
3: Nie wiem.
2: I może słuchajcie muzyki albumami, bo w sumie nie przeszliśmy do tego wątku.
0: Tak, totalnie trzeba słuchać muzyki albumami.
2: Nie jest to wątek, który myślę zdążymy już jakkolwiek poruszyć, żeby to miało ręce i nogi, ale warto czasami wyjść poza playlistę Spotify'ową czy jakikolwiek Daily Mix i odpalić sobie po prostu album od deski do deski.
3: Ja ostatnio słuchałem sobie albumu Kid Dynamite Debut. Jest to prawdziwe emo, hardkorowe, a nie takie... Dla nie powiem kogo, więc polecam słuchać sobie prawdziwego emo i to jest moje podsumowanie.
0: Dobrze, ja dziękuję wam za udział w audycji. Ja nazywam się Stanisław Szewczyk, wraz ze mną byli Wojciech Twardowski.
1: Byłem, żegnam się.
0: Ernest Cojek.
3: Cześć.
0: Mikołaj Mnoczka.
2: Do usłyszenia.
0: A realizował nas nieostąpiony Maciej Dyba. Do usłyszenia najprawdopodobniej za tydzień.

0: Is this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynamy audycję Postscriptum Radioaktywnym. Już za minutę po godzinie 21. Dzisiaj audycja oczywiście do godziny 22. Intro już za nami, a teraz czas na, powiedziałbym, pytanie główne, na tą właściwą część dzisiejszego spotkania. Dzisiaj będzie trochę w sumie inaczej niż myślałem to jeszcze kilka dni temu. Dzisiaj będzie trochę filmowo i elektronicznie. Dzisiaj zagłębimy się w nową płytę, całkiem nową płytę od Antonego Gonzalesa, czyli MAT3 i spółki. Więc taka będzie trochę pierwsza część audycji, a poza tym właśnie ze względu na to, że ta nowa płyta bardziej w filmowym wydaniu, takim nie jest wybuchowych, bombastycznych, elektronicznych mariaży z klasycznym rockowym instrumentarium, jest tak bardziej intymnie, filmowo właśnie, no to pozostała część utworów właśnie w takim trochę też filmowym duchu, trochę elektronicznym, więc będzie eklektycznie, będą zarówno instrumenty smyczkowe, jak i dęte, będą saksofony, syntezatory, więc wszystkiego trochę tak dzisiaj sobie wymieszamy. Zaczniemy od utworu zespołu, który już tu gościł, ale byłem zdziwiony, że dawno temu ostatnim razem, a to jest popularny zespół, który zbudował swoją popularność w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Pojawia się w stacjach komercyjnych również, więc to ten zespół, który wyrósł z podziemia, ale się przebił do mainstreamu. Mowa o Tame Impala. I dzisiaj tak na początek utwór End of Summer, bo mam przeczucie, że te dni, które są ostatnio takie, to mogą być ostatnie dni lata, bo w nocy już jest zimno, ale w czasie dnia jest naprawdę bardzo, bardzo miło. Te 20-21 to jest tak w sam raz, więc z racji tego i jako wprowadzenie do dzisiejszego wydania Tame Impala End of Summer, tak zaczynamy dzisiejszy wieczór.

Tame Impala, psychodeliczny projekt z dalekiej Australii, z Perth, w zachodniej jej części, na rynku już prawie dwie dekady. Unikalny styl, który się przebił, właśnie mieszanina popu, elektroniki, psychodelii, taka syntetyczna w dużej mierze, jeżeli chodzi o kwestie muzyki. No i się to przebiło do mainstreamu. Często w radiach się pojawia, większych, mniejszych, alternatywnych i mniej alternatywnych. Natomiast End of Summer to akurat kawałek z krążka, które w audycji się nie pojawiło, a to jest całkiem nowe wydawnictwo. Zaraz rok skończę, za kilka dni, z 2025 roku. Deadbeat się nazywa i to piąty studyjny album Kevina Parkera, który jest tutaj mózgiem w Tame Impala. Także tak sobie zaczynamy w takim letnim, leciutkim klimacie. Czas na danie główne pierwszej części audycji, czyli płytę I Wrote You a Letter, która ukazała się tam kilkanaście dni temu od Antonego Gonzaleza i spółki, czyli M83. Dzisiaj cztery utwory. I zaczniemy sobie od dwóch otwierających. One tak tworzą, powiedzmy, spójną całość. Pierwsza część Blister Sunrise, taki bardziej żywiołowy, singlowy, a później jest opera. Bardzo wyważony i spokojny kawałek. Powiedziałbym, że jakby wzięty z soundtracku do filmu, bo cały ten nowy album jest zdecydowanie bardziej soundtrackowy niż wybuchowy, jak mam porównywać do Fantasy sprzed kilku lat, czyli do poprzedniego dzieła M83, takiego większego, to tutaj w tej skakance pomiędzy stylami to Francuzi poszli właśnie bardziej w stronę filmu, skręcili w stronę filmu. Na pewno nie jest to taki zwrot nagły, no ale, bo też jest dużo muzyki filmowej w repertuarze. Natomiast z jakichś powodów to do filmu te nagranie nie trafiło. Jest po prostu płytą studyjną i dziś sobie fragmentów na I Wrote You a Letter posłuchamy. Więc na początek Blister Sunrise, a później opera.

I Wrote You a Letter. To jest 10. studyjny album M83. 25 września miał premierę, więc właściwie prawie tak szybko, jak to możliwe, do Postscriptum wpadło. Blister Sunrise to jest pierwszy singiel. On się ukazał tam na początku września. No, sama okładka też była w lipcu już ujawniona, więc setup był zbudowany. No, te kilka dni temu ujawniła się zawartość. To nie jest długi album, bo on to jest zaledwie 40 minut. To tak naprawdę czas z tym nowym leci niesłychanie szybko. Poprzedniczka, czyli Fantasy, to było dobrze ponad godzina. W bardziej shoegazingowym nastroju, z dużo większą ilością wokali, a te dwa pierwsze utwory już pokazały, co tak właściwie ten album sobą reprezentuje. Blister Sunrise, to takie nawet elementy black gaze'u, można powiedzieć, się pojawiły. Te krzyki takie gdzieś rozmyte, taki fragmencik króciutki, a wszystko pomalowane jakby ambientowymi plamami. To jest tylko wstęp. Opera to już jest kawałek jakby wyjęty z, nie wiem, z hamoka czy coś, z zespołu typowo ambient postrokowego, więc pasaże dźwięków, spokojny klimat, budowanie nastroju i tak przez większość albumu Antony Gonzalez i spółka właśnie robią, więc w porównaniu do poprzedniczki naprawdę coś innego, tak innego, bardziej bliższego tak naprawdę twórczości tej filmowej, która jest przebogata i pomiędzy jednym i drugim albumem, czyli tak naprawdę w 3 lata, to nie jest jakoś tam szczególnie dużo, dwa soundtracki się pojawiły. A Necessary Escape, to tutaj w Postscriptum w zeszłym roku sobie słuchaliśmy, to generalnie do dokumentu o rajdzie Dakar. Natomiast pod sam koniec roku soundtrack do Resurrection, czyli do dramatu science fiction takiego epickiego. Co ciekawe, chińskiego, więc twórczość poza Hollywoodu, twórczość poza europejskiego nurtu, a muzykę zrobił właśnie Antony Gonzalez, więc takie podniebnie brzmienia pasujące. Jeszcze dwa utwory dzisiaj. Na początek Siren Behold Beasts, to jest numer 3 na nowym albumie.

Dwa kolejne utwory, Siren Behold Beasts najpierw, a później Losing Ground, to z drugiej części albumu. No jest hałaśliwie w pewien sposób, są ściany dźwięków takie shoegazingowe, są crescenda, ale to jest nadal wszystko w spokojnym wydaniu. Tu nie ma tego, tej energii i tego pozytywizmu. Ten album jest na swój sposób nostalgiczny. Na ten, znaczy wydźwięk też ma moim zdaniem trochę melancholijny i patrząc na to, jak on powstawał, to sam Antony Gonzalez stwierdził, że ten jego rozwój, jakby to jak ten brzmi, odzwierciedla jego stan mentalny w ciągu ostatnich lat, które doprowadził do tego punktu, w którym ten album powstawał. No i trochę się to jakby przeniosło na to, jak on brzmi, więc okej, jakby stylistycznie pewne elementy są zachowane, ale nadal można powiedzieć, że to jest stępione w stosunku do tego, co było robione na poprzednich wydawnictwach. Bliższe soundtrackom, bliższe muzyce filmowej, właśnie takim spokojnym, towarzyszącym brzmieniom, z minimalną ilością wokali, bo naprawdę w porównaniu do poprzedniczek tutaj ten głos pojawia się tak homeopatycznie. Tego jest mało, tak jak zresztą mogliśmy usłyszeć w dwóch ostatnich utworach. Po prostu stawione jest instrumentarium, indie tronika, nie wiem, shoegaze, ale w takim subtelnym wydaniu, w wolnych tempach, nie ma takich mocnych przyspieszeń. Jak jest hałas, to on buduje taki szum w tle. To nie jest tak, że jesteśmy atakowani na 150 bitów na minutę i bardzo takimi chwytliwymi power riffami. To nie to, to nie tutaj. To jest album do kontemplacji moim zdaniem i taka jest opinia o I Wrote You a Letter. Takie intymne, spokojne, do rozważań wydawnictwo. I w tym duchu kończymy to spotkanie z MIT Free, idziemy dalej. Teraz Trent Reznor i Atticus Ross. Ostatnio w telewizji odświeżyłem sobie Zaginioną dziewczynę. No, fenomenalny film jak dla mnie. No i właśnie z soundtracku do tego filmu autorstwa Trenta i Atticusa utwór Consumation.

Consummation, Trent Reznor i Atticus Ross. Mroczny, ambientowy, taki niepokojący, idealny soundtrack do Dreszczowca, do opowieści o socjopatce, generalnie do rozpadu relacji, toksycznej relacji, jakby tego nie nazywać, do suspensu, do intrygi. No tutaj Trent stanął z Atticusem naprawdę na wysokości zadania. W dużej mierze soundtrack utrzymany w duchu, tak jak The Social Network. Za The Social Network dostali panowie Oscara. W przypadku Zaginionej dziewczyny była nominacja do Złotych Globów, do Grammy. Do Oscara akurat nie było i to się na nominacjach kończyło. Może uznano, że to trochę taka właśnie wariacja na temat The Social Network i że to brzmi po prostu podobnie. Nie zmienia to jednak faktu, że soundtrack jest naprawdę bardzo dobry i jako akompaniament do filmu sprawdza się naprawdę, naprawdę dobrze, że akurat te mroczne dźwięki z mrocznego, industrialnego świata Trenta i Atticusa do Dreszczowca, no tutaj się to naprawdę sprawdziło i tak naprawdę ten film też dzięki temu zyskuje. To był trzeci soundtrack tej pary. Wcześniej było tylko The Social Network i Dziewczyna z tatuażem. Więc i tak fenomenalny początek kariery takiej jako kompozytor filmowy. Dalej jest Volker Bertelmann, też w duchu filmowym, Postlud of Conclave. To z filmu Conclave, tak bardziej klasycznie.

Volker Bertelmann, tak bardzo podniośle bym powiedział, brzmi ten układ, ten utwór, no ale też i film ma dość specyficzną wymowę. To też w sumie thriller w setupie konklawy właśnie umieszczony, gdzie jest też intryga, spiski i zakulisowe rozrywki. No i ta ścieżka dźwiękowa przyniosła Volkerowi nominację do Oscara, więc została zauważona właśnie jakby cała narracja i budowanie przy użyciu klasycznych instrumentariów, bo tutaj nie mamy do czynienia z nowoczesnym podejściem do tworzenia muzyki filmowej, jak w przypadku Trenta czy Atticusa. Takie klasyczne, neoklasyczne nagrania z dużą ilością instrumentów smyczkowych, trochę dętych, orkiestrowa ścieżka dźwiękowa. No i co? No i tak naprawdę Konklawę to trochę też na fali tego, że Volker się przebił soundtrackiem do filmu wojennego, czyli no, na zachodzie bez zmian, bo za niego wygrał Oscara. No i później to już wiadomo, poszło jak lawina. Konklawę było kolejną nominacją, nie było pierwszym wyskokiem. Teraz trochę zmiana, bardziej powrót do takich elektronicznych klimatów. Fantogram, no Move in Silence.

Tak, trochę bardziej elektronicznie to Phantogram i utwór Move in Silence. Cicho nie było, z Greenwich w stanie New York pochodzi ta ekipa. Tutaj no, na rynku też zaraz im strzeli 20 lat, bo w 2007 roku zaczęli duet Sari Bartley, Josha Cartera i to też jeden z zespołów, które trochę bardziej się przybiło do mainstreamu, bo ich kawałki można słyszeć w różnych radiach. No akurat ten utwór z płyty Ceremony, do której bardzo lubię sobie wracać, a nie, przepraszam, to pomyłka moja, do Ceremonii lubię wracać, ale Move in Silence to jest inny album, to jest ostatni album, Memory of a Day, to jakoś tak myślami uciekło. The Album Leaf jeszcze, tak na koniec. Jimmy Lavallee może pojawi się w najbliższym czasie, bo on wydał nowy album, taki bardzo popowy, z wieloma gościnnymi występami. Dziś z poprzedniczki Whirling Echoes.

Whirling Echoes, to z Rotation z zeszłego roku, Jimmy Lavella jako The Album Leaf. W takim ambientowym klimacie kończymy dzisiejsze Postscriptum, a Jimmy się pojawi pewnie niedługo, nie powiem, że za tydzień, ale tak w najbliższym czasie. A Body of Voices, nowy album, to też świeżynka, będziemy sobie słuchać, jak te kolaboracje z innymi muzykami, głównie wokalne, Jimmy'emu wyszły. Także to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze Postscriptum. Ja dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Orzechowski, a za moment Maciej Bancerz i You've Got The Vibe. Dobranoc i do usłyszenia za tydzień.

0: zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Kod Waki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: Witam wszystkich serdecznie na mojej pierwszej audycji z Soundtrack, gdzie będziemy słuchać różnej muzyki od dalej niszy danym gatunku, danym rodzaju. Dzisiaj przygotowałem dla Was składankę muzyki ambientowej z ciekawym tematem, z skanerami radiowymi z wieży kontroli lotów z lotniska Chopina w Warszawie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i miłego słuchania przez następną godzinę.
1: Descent flight level 900 and fly heading 300.
2: Descending flight level 900, heading 300,

0: Emperor 4144, descend 3000 feet.
1: Descending 3000 feet, Emperor 4144.

0: 6702, speed 16.
1: Speed 16, pilot 6702.
0: Arabia 858, speed 220.
2: Speed 220, Arabia 858.

0: Dobrý večer, approach,
1: Approach 359, 3 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9

0: 391, direct
1: Kukam, Panic Lover 2, you are at 10 and

chcemy prosić, bo do Państwa wybrać Konstantin, to dał ten słuchawy. Do Państwa number call, witam, radar contact, my flight level 240. Zabij 240, lot 5, nowy wybrać.

Roger, Clock Tower 19, Decimal 3055. Correct.

0: Test average with 410.
1: Roger, contact tower 118-305, dziękuję.
0: 118-305, is 410, proszę.
1: Prop 529, contact approach 1-5-055, do Homiego.
0: 5-055, na razie 529.

0: jeżeli byliście tutaj ze mną przez ostatnią godzinę, to słuchaliśmy bardzo ciekawej składanki muzyki stricte ambientowej, którą szybko się pochwalę, co zagrałem. Przygotowałem godzinną składankę, która się składa w połowie z muzyki, którą ja kiedyś stworzyłem w programie 5 lata, bardzo ciekawym, stricte wygląda jak program do kodowania. I były to zwykle drony albo jakieś plunki, strasznie randomowe, o to właśnie wychodzi, że była duża losowość. A drugą połowę puściłem kilka piosenek od takich legend muzyki ambientowej, jak Rafael Ozaka, to było Kali Malone. I teraz na koniec zagram 3-minutowy, 2-minutowy tak naprawdę fragment mojej przeróbki piosenki Lightning Fair solówki na keyboardzie, przerobiony przez granulator. Myślę, że tyle co powinno zakończyć się audycję, dzisiejszy soundtrack. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się słuchało razem z dźwiękami wieży kontrolnej to z lotniska Chopina w Warszawie. Życzę wam reszty miłego wieczoru. Dziękuję za słuchanie.
1: Contact approach 1 to 5 is Maldino 5.

flashback.

najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźli

parki, le zamki, fajki, parki, le zamki, fajki. Ja na pół schowanek, ręce w kieszeni, parki.

around you, baby.